miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry wszystkim, witajcie w wtorkowy poranek.
2: Cześć, cześć! Znów mamy przed sobą mnóstwo energii na dziś.
1: Zanim przejdziemy do konkretów, mam dla Was suchara.
2: No dawaj, jestem gotowy.
1: Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno? Bo ma swoją wentylację.
2: Haha, świetne, ale wiesz, komputer to nie jest jedyna maszyna, która ma fajne urządzenia do chłodzenia.
1: Oczywiście. A propos poranka, idzie do nas lato. Wiesz, że na przykład w sierpniu są imieniny Luizy i Ludwika?
2: No proszę, prawdziwe imionowe święto. A jakie masz plany na dzisiaj?
1: Chciałem zrobić porządek w szafie. A ty?
2: Ja mam ochotę po prostu posłuchać dobrej muzyki.
1: To się zgadza z pogodą. W Warszawie dzisiaj 16 stopni, a w Gdańsku 17.
2: Tak, a w Krakowie 15. Idealna pogoda na wypad na miasto.
1: Dokładnie. Słuchacze, dziękujemy Wam za to wspólne EFKOT.
2: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube i wpadajcie do nas na kolejny odcinek.
1: A teraz zapraszamy Was na cudowną muzykę. Do usłyszenia.
2: Cześć.

c'è storia gra. Oh, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

juntos para siempre.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy we WKOT. Dziś wtorek, 25 sierpnia, a do zachodu słońca zostało jeszcze sporo.
2: Aż do 48 minut. Mam dla Was suchara na dobry początek. Dlaczego książki są złymi towarzyszami?
1: Czekaj, nie wiem dlaczego.
2: Bo mają za dużo stron.
1: Dobre. Ludzie w takich momentach zazwyczaj przewracają oczami.
2: No to dobrze, że jesteśmy tu my. Wiesz, właśnie w ten piękny sierpniowy wtorek obchodzimy imieniny Luizy, Ludwika i Józefa. Fajnie, co?
1: Zdecydowanie. To dobry moment, żeby pomyśleć o kreatywnych przyjęciach imieninowych. Jakieś pomysły?
2: Może grill na działce. Taki z przyjaciółmi. To zawsze hit.
1: Albo piknik w parku. Zamiast jedzenia przynieśmy ulubione napoje. Co powiesz?
2: Idealnie. A jak z pogodą na nasze plany? Jakie mamy warunki?
1: W Warszawie jest 21 stopni 6, a wiatr wieje na 2 metry na sekundę. Jakieś przelotne chmurki.
2: Super. Myślę, że idealnie nadaje się na grill. W Krakowie trochę zimniej, 14 stopni.
1: A w Gdańsku 19 stopni. To taki urok inwestycji w bluzę.
2: Dokładnie. No dobrze. Dziękujemy wszystkim za wspólny FKOT. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie.
1: I do dalszego słuchania Radia Synteza. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Radio Synteza.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy ich?

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witamy serdecznie w wtorkowy wieczór w Radiu Synteza. To już 21:48, więc idealny czas na relaks.
2: Witam, witam. Wiesz, Igor, dzisiaj imieniny obchodzą Luiza, Ludwika i Józef. Nie mylić z Józefem B., wiadomo.
1: Dobrze powiedziane. A wiesz, dlaczego Luiza zawsze jest spóźniona?
2: Czemu?
1: Bo jak się zgubi, to zawsze Luiza łapią najwięcej. No, coś w tym jest.
2: No właśnie, ale ludzie mają lepsze sposoby na odnajdywanie się. Co powiesz na to, że w ten piękny dzień można spróbować odnaleźć ulubioną kawę?
1: Zdecydowanie. I cieszyć się końcówką lata. Uwielbiam lato za te ciepłe wieczory.
2: Dokładnie. Mówiąc o ciepłych wieczorach, sprawdźmy pogodę. W Warszawie 29, w Gdańsku 18 i w Krakowie 14 stopni.
1: Idealna na spacer albo kawę na tarasie. Nie za gorąco, nie za zimno.
2: Jak to mówią? Po prostu idealnie. A zatem dziękujemy za wspólny EFKOT.
1: Tak, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby być na bieżąco.
2: I do usłyszenia w kolejnych audycjach. A teraz zapraszamy na muzykę.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy ich?

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz,

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.